Zabawa nie ucieka, babusia niechaj tam miła nie rus. Elcia jak kulka jest i twój muzła. Przez pokutku tak lista tajkonia polska. Ruska. Tuda, tuda, solo.